ya. Oh, nina, yasuya. Omom, daduwa, obom. Obom, obom, ninifa, anibemkum. Yeah.